Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga, Kalimingarunga,